0: Kingasso, kwa singa nouveau talon, akinagwata tiboar na atina na mambiri.
1: Dafono non dekinuka, mamboko na mamboko, na dafono non siriri, akisara na alamini kwa singa susi, ayukende.
0: Ala limbiti mani biani biani na biko utala, angobalako nandoni mbasambala tinze jifondosu, na mungo usho, pezeni oku, nando dafono dekinuka, nana dafono non siriri.
1: Ala iti kwa kapa na yani, ala limbiti ka singa, na molongoti singa soe ki 74-82-23-40.
0: Nouveau talon, mini kwa singa so, asara sabangu utala la soa inga yete ntiki kiriki.
2: Nouveau talon? Alaga, epia naïe.